Tai miku hoko toto nu aefa. Tai hoko epeke polokalama ko ia koko, ko e polokalama ia ae koristutuku maile fihi pe amosi uliku tapu. Fo hoko atia faifikau paula moala pe foki kia iunisi vao motou koloi.